0: super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso. Otvoreni. Samo hitovi.
1: Samo jako.